0: Slušate Diskoteku Plus. Diskoteka Plus na Radio 202.
1: A pred vama je epizoda Disco Nights.